0: Ulesse dipnara mavana,
1: kije.
0: Deveshwara madeva, kije. Indudaran sandrasi samara, krishna mavana, kije. Vishwagur mamandala.